Čuli smo drugi divertimento za klavir i gudače u A-duru Johna Fielda. Nastupili su Michael O'Rourke, klavir, orkestar The London Mozart Players, te dirigent Matthias Bamert. U nastavku slušamo divertimento Krste Odaka. Stavci su Allegro con brio, Andante i Allegro moderato. Dragan Sremec, alt saksofon, simfonijski orkestar HRT-a i maestro Mladen Tarbuk.